0: uszy i taneczne melodie pod nogę. W sobotę, 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl.
1: Menopauza